Tajka miła noc dźensa 20 stopnjo pokaza hižo. Žive slebro w zrańčo. Haj, kajš je so svitało, to by się krótko po štyrioch, ale gdyż sem potom nydom načasnik poladała, sem zwieščiła, no ladaj tak wiele minuce jeden miesac zvučini. Przed štyriomi tydženjemi by się rano štyrioch woprawdze hižo jara, jara svitło tak, so se všitko derje widział, dźensa se derje miesacz kvičał, a svitało je so ze srania cyle lochce, no he tak spěšnje so potom čas tyž minje, a tež so bywa ja zaso dny krótsze a wieczory a noce z tym tež dlesze. Na čo smiemy so dźensa weselić, što jež wiedro nastupa po takim 20 stopniu hižo žive slebro pokaza a dźensa smiemy woprawdze horce dźen hač na 6-30 stopniu zalize dźensa žive slebro we hornej Łužicy wiesča metrologojo. A potom przez noc temperatury spadnu. Dale tež potom sto to wuskutkuje na jucišo temperatury cyle tak horco minuce nie budzie, a potom mamy so też nastajić wieczor na deszcze, runie tak kajż też sobotu. Temperatura potom sobotu maksymalnie 24-25 stopniu, a przeco zaso może so też podeszczować. No haj, a z deszczemi, štoś je przeco derje w osobie, gdyż je jara sucho, kajż nitko w osobie, so możemy przeco dale wieselić, hać do przychodnije sredy zo so może podzielnie deszczować, a temperatura zaso z lochka stupa hać na 30 stopniu. Poladam za was na czasnik dwie mięczyny, jeszcze potem je biedlk na 6.

Minčinu pobiedl k na 6. A to môžeme bola dać. Na dalsze stučki do rynie. To je Martin Eitner, kiedy się tam spiewam. Anna Maria Bretschneiderec. Na kromie jezora niekotru szkoli też w przyjednych dniach dalej seci. Wszako je skończnie za solieczo, a temperatury no, są dość wysokie, tak co może niekotru szkoli, bo proszę też radę do wody skoczyć. Dwie mięcienie pobiedl k naszej strzie.

0: 16 minutinow do napół 6. Przed tydzieniem maj hiszcze so we wukraju horco też w postupowaniu politykaria Jensa Spana dyskutowaše, kiż by se w Ameryce sun w swójskim dżestczu zwopradzić dał, a to ze z pomocą żony, kotraż swój żywot tak riec w upości a dziecko porodzi. Pognu Korinkowu pak w tutym zwisku cyli hinesze mysle zabirachu.
1: A winuje so dżensa runoprawosti żonu w naszym kraju. Tak wulkotna Niemska to docła nie, kaj so rady politisce upiera. Nic jenż so postaja w parlamencie przeco jeszcze wiecina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, su to też zakonie, kiż mam za miestem wiace, hacz przestarjene. Wieso je jara nekane, so wopsti prawo na mistno we żwobiku a pistowarni, a so mili żony runie tylko zasłużić, kajż mużojo. Rejane to sun, dołożne są mzdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźmić. W Niemskiej smiecia tre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajceln spende. W drugich europejskich krajach je to dowolene. Tam em pošim zdaču runoprawost kutniša wukwaduja hač tu w Niemskiej. W Českej, Danskej, Nižozemskej, Španijskej napřikwad smiča so jekowe bańki anonymne darić, haj samo w Polskej tam wieso pod krutymi wumieninimi. A pory w Niemskej, kis je dzieci tak jara przeja, one su nučene, pak svoje přeče spuštič, pak se we wukraju pomačtač. Najwoblubowanische kraje są Česka, Španijska a Portugalska. Płacić dobyś w susodnym kraju w około 5000 euro za darynie a wopwodzinie. Nie jest kończne na czasu jole runoprawość przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobą zaprzyjeć? Nie mam zaprawy, że jenice wubrani ludzie po takim czystostym muszniu a dobrymi stykami se swoje słybne przecza spełnić smiedza, a druzy tak długo do misaczka ladaja. Naposkają se moraliskie prydwanczka wubranych politykariów.

4 minuty do na pół 6. Dobranie przeje serbski rozwóz, jako dżęcarano nadziło się do jedzech, a tam na pełnym miesacz kladach, przemysłowach, jeszcze w oczerowszej rozmowie z meteorologu, kiż je mi powiedał jeszcze raz w zaćmiczu słońca, što je tam si wukopał a naczytał, a wiezo samo też jako fachowc wie 12. augusta lica smiemy so na tajkę zaćmicze słońca wieselić, skiery tu we niemskie na parcjelne po takim, zo nie budże cyle so słończko hasn, ślipie prajne zaczynić. Inak je to jeliście w tym czasu we grunlandzkie, w islandzkie, albo też we szpanijskie popuczu, tam so potom w oprawdzie słończko cyle zaczyni. Tu pola nas na 4,8 do cija 90%, tak je mi czera powiedał. No a ja sama może takie parcjelne zaćmicze słońca 19.99 dożywić, znano z czytyż boli to w juhu niemskie, to bichmy my ze swójbu na Nebelhornie, na horie popuczu, a to je w oprawdzie tak, jak się mi fachuc czera też jeszcze raz w opodstatnił, zo naraz zapocznu albo zastanu ptaczki wizdać, zo je w oprawdzie taka wosybita ciszina. No a na końcu jest so potom w oprawdzie tak jara lało a krupiło, no a po godziny pożdyszo by się nikak wszystko zasoprzeć. Po takim 12. augusta je kompletne zaćmicze słońca, kiż możecie w osobiedere we szpanijskiej dożywić, jeliście tam popuczu. Cele ważne pokił jeszcze, proszę potem nic z czystymi wódczkami do słończka ladać. Trzeba czy takie odpowiednie nałoci, co nie by husowódczka skuncwali. Wosą, cimieńczyny do napół 6.

0: jeszcze za czwinczyną pona po sześćczych je, a to dobimy so sami też raz kwalić, tośmy tere możemy je posebie też słuchary, aż toś wy też se kwalicze rady słuchacze. Znajecie wy nasze słuchary, kiż są miastem szitkę, tu pola nas wyszli, pola dajcie ty na naszą internetową stronę, tam je cyby riad też sprzyjotowana, a jedna taka słuchara rika Olja a jej stawizna. Jedna słowa holczce, kiż dobie się ze smaczerią z wujny czeknycz, we wużice namakatej hospodu, a pomoc jej za też, a Olja samo przeczelku, kiż rika Lenka. Zromadnie z bariką podatej so holczce na dyrdom de do lesa.
1: Ale lesie w oprawdzie, kikunci. To je bano. Barik je nas do bana dojet.
2: Bariko? Nie se praju, co masz nudzkony kompas?
3: Wiem jenoś, co je to prawy puć. A co je tu bano, to zmienić nie możu. Nie jestem tu, iście, że nie był.
2: Ja też nic. Ladajcie, tamle pryczku.
1: Rozpadanki.
3: Stary w opuszczenej domaj. Zdzieraty cichu a rozbitymi woknami.
2: Stodre, ja co tu stało? To wupada, kaś zniczy na mini wieska. Bójcie, bądźmy nuc.
0: A ja koło w rozpadankach zetka ja a kajki nadałk maja spelnić. Predahacz so domoj podadza to słyszycie we słucharie Olja a je stawizna. Na naszej internetowej stronie, w naszej app MDR Serbia, a też w audiotece ARD Sounds. Tam możecie się ju też deleszczanić, samo sobie składować na wasze szmuratko a sobu do dołu lasać. Wymieńcie nie do cywilki nasz.

Cwitino šestće, prozdninski dowolowy čas, nano tež za vas išće dźěłowy čas. A potom od pondźele du swobodny dny los. Ach, to je přeco rynie ze swójbu popuću być. Abo tež za noga z cele sam, a so podaće do Muzeja Zapadnije w Užice. Tam možeće so ze zdziećimi dženca do bronzoweje dźěłanje podać, a jeszcze tam przeproszeni, tam chce da formu sotowić, a ju też ze smetalom wuki dać, tak może se dzieci pierścien rynku albo kubok sotowić. A potem masz dybinku za siebie sam, kotruż se si nadziewał od popudnia dwima i hać do na posztyrjoch. Towarstwo Nadzieja, prosejucy na kolesowansku turu pod hesłom serbskiej impresji, chce dża z wami zromadnie 12 km przez Maleszecy, Brizynku, Kluksz a Strożu. Kolesowacz start je piatk po południu we Sztyrjoch, pod takim jucy we a przy cyrkwi me Maleszecach. A przyzywić możecie so pola rycznego motivatora Luciana Kaulfürsta. Sej film wobladać pod hołym niebiom. Ja jestem wulki fan toho. To je przeco jeszcze można w czarnym kumcu. Jutce po południu ryka tam film Szitko, Ponie, Monstro. Zastup je cioch, a zawieszk zbienie so potom na posztyrjoch. Lepy prajny maszynka zapocznie so ze z filmom potom wiaczeć na posztyrjoch. A dalej wostaniemy tam na krabatowym mynie, mianucy ryka tam kunst tydzenia dzień przyrody, kotryż niedzielu zwycza, wod jedna czycha dżona wieczora beczych. To budże paradis za lubowariu a przeczelu przyrody ze sprzednoszkami, dożywieniami a dziewaniczkami. Po takim zcze tam witani z cywej swójbu, tam ze fachucami so rozmawiać, a przyrodu dożywić a zeznać. Dwie mięczynie po Cibilki na 6 serbski rozwoz trój.

jako swierni słuchawio serbskiego rozwosa, czy za 3 minuty do 6 dzisiaj. Z to ukażam, że jeszcze czerwszemu wusowaniu też zciąłali, a das, czy wy też po pódczu byli zromadnie z reporterom Benom Szotu do zawoda w Budyszynie, do firmy VD Lederman GmbH, kotraż produkuje pisaki za Edding. Wy wiecie, to są te toste pisaki, z którymi możesz na niemale wszystkich powierzchach pisać albo molować. Tyś Serb tam dziwa, a je reporter Beny Szotu fabryku pokazał, a też jednotliwe dziwowe procesy rozkład. Zdjeli nitko cipni jeszcze raz, jak tam wupada, a chcecie sobie zimanie wusowania z cała jeszcze raz naposkać, albo też drugim dalej doporuczyć, potem poladajcie do naszej app MDS Serbia. Abo też na naszą internetową stronę. Tam smy wam pisane artykel ze fotami przygotowali, też ze widiemi. Nimo toho namakacie tam też podcast na dalszą epizodu Serbski rozwoz po pódczu w zawodach. Szako smy niedawno też jeszcze po pódczu byli na przykład we Wódworiu w Rzeczyńskiej przyprawie za Wopoczki. A przychodny tydzień, tak wiele smym jeszcze przeradzić, smy w dalszym zawodzie po pódczu. A to może też jeszcze przeradzić, zoryka to tema kuchnia. Kuchnia raje tam centralną rolę. Potekim przelistujcie też rad lubi raz nasze internetowe poskitki. 9 minut do 6.

0: the sunshine, the water, the summertime.
1: Być mi tu nudo szyszczyć.
2: Nabożne słowo.
1: Nadżęca Diana Karbowa ze Swinanie.
3: Do domu zastupimy przez durje. Nikoty durje są wulke a ciężkie, durje luchke a wózke. Mi są wulke a mocne durje lubia. Szkitaja przed nieluboznymi zadobywariami a dopominaja narody a bajki z dawnych czasu. Kóżdy durje powiedaja swójsku stawiznu. Za koho są wody wiera, komu wostawa zamknięna. Tež v našim živjenu namakamy najšelakoriše durje. Kóžde so njevotevrja, hač runješ se to přejemy. Plány so mineja, sony so njespjelnja, a drude dobimy so cyle od svoj sonu rozžonovač. Tola runje potom môže so nova možnosť pokazač. Durje, kotrež do toho scyva znali nesmy. V dovjere do přichoda smimy vierič. Tež, gdy so durje začinja, dže puč za kóždeho z nas dale. Často hakle ve vrúčoladanju spoznajemy, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za durjemi rozladovač, kotre so nam votevrja. A znano môžeme tež my, sami človeki durje votevrič, s přečelným svojom, votevrený v útrobu abo pomocný ruku.
1: Dobraj, Diana Karbowa ze Swinanje, we nadoku a zamowitosći farskej wikarije w Banči Cachkukowie.

0: 12 minutinow po 6. Ja trebam nitko jenož słódko gema do huby zać, a hižo so nikoci zaso mierzaja času, tylta chcedzo jenož peniaze mieć, no, abo tak podobnie, aj gema, abo gesellschaft für musikalische aufführungs- und mechanische vervielfältigungsrechte. Ja mola da czacze simo to na końcu iż raz pomiatkować u te mieno. Tak to minuce dokładnie ryka, so stara wo pieniezy autoru a komponistu, po takim to nie jest nikak szczelakam. Wszyscy kocisz nikaki zjawny swiedzień przygotuję, może ja wo formularach w internecie stuczki spiłać, beno bieg, pak nam nitko powieda, za co je to zcyła wszystko trzeba.
1: Gdyż bych ja prajm raz jako molo waszą dobrą stół tapecirał, bych potem z liczbą anku wam napisał, a gotowo. Gdyż pak bych ja komponist był, by sama ja huczba, budał, na waszym wiesnym swiedzieniu piskała. Ale byłam mi za to nicht und nicht dał? Na widzicie, a tu już trzeba my gemu. A potem by mi ona za spiewę, którąś sam ja skomponował, fęki przepokazała. We Panczycach Kukowie by nie dano noc tysac świeczku. Za to płaci zagradował CSB na gemu niemal 800 euro. Beranwoju wuotuje Młodzieński Klub tyle dny za so barowy festiwal. Elena Baurykec stara się o penisy kluba. A co wy gemie za tute trzy dny płacicie?
2: No hej, przerazny z mamą szan balatych 1000 euro.
1: 1000 euro, kotryż dobia so przez piwo, kubalski albo zastupny penis nadziewać. To la gema chce jenoż penisy mieć, gdyż jest zariadowanie zjawne. Gdyż so na naszym kwasu, albo na narodninach spiewe Mirczyna Weclicha albo Rolanda Kajzera piskaja, jedry to prima, ale komponistaj Weclich a Kajzer niczo z toho nimataj. Privatny swiedzin. Hučbnik Frank Wiese lato znaje. Von wele na takich podakach piska. Tole w januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizował. Big party to bietet ve Šunove.
3: Potom te prašeno jo, kavle kapo tam raja, kajke title so piska ja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, azo to tiši na zoma skoro na 500 euro pomađe šišva.
1: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajm raz ve Sulšecach vjesny svežen, a ve Bukecach korove koncert.
2: Přes to na gema portal, kiš ma na maja, da bi jen to přizovič, ha te gmena se ta žala žela nešto vidjeć, kiš mo tam nešto přizovimo.
1: A tež kore, kotrež se hodone abo druhý koncert same zariaduja, drbja na gemu mislič. To su 100 abo 150 euro spiešne preč. Kiba so kur jeno štajke spive, spiva abo raje, kotrch komponist je dlehač 70 let nebo. Tuž su tvorbe kole Augusta Gozora abo Mozarta přeco damotne. Za kompozicije napšekvat Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanu potomnice hišće tojšto let od geme peneze. To sam sne plači tež za kirluše neđelu na kemšach. Jenoš so zapvači tute peneze cirke paušalnje za uše vosade romađe. Jedne z wiele wosebitostczo gemy je też nasz międzynarodny folklorny festiwal. Zjawne zariadowanie, a to la, praje Peter Bryzan, nie trzeba domowina niczo płacić, dokież ona jest człon Światowej Organizacji za folklorne festiwale CIOF.
4: A tutaj mają wosebite radowane, że one dostaną w junu w oblieto jene zariadowano gema swobodne. Za to pale one płacza jen członski przynosz, knale to.
1: A też nie by domowina człon CIOF była?
4: Potem dobiało to ukać, że byłem załyszy takie na dzień 1000 euro, jeżeli nic samojace dobiało na gemu zapłacić.
1: A co się nie tylko myśli? No to nie budziemy em nasz sportowy swiedzień przyzywicza o to. Na to so ja nie bych spuścił. Jeli je wasz plakat w Instagramie, Facebooku albo drudzie w internecie woziwiny, jun moderny skener gemy we sekundach namaka. Chyba so je plakat we serbskiej ryczy. Tu technika jeszcze nie spoznaje. Jeszcze.
0: Beno Wilk je powiedział o popłatkach za gemu, któreż ma ja zaredowario za szitkę zjawne swiedzień nie płacić. Bilk nasy do mnie.

0: Filomelos. Dyrtam dejstwa małeje drózny.
1: Na huj, nasz Filomelos je dźęca zwierzęcu.
2: Psst, nie bądź tak płyce. Ja cim słyszał, że może jen jona zwierzęta ladać.
1: Šipny lada nasz Filomelos przez dalokowit, kotrze się z sobą przynies. On werči na kolesku, żeby šo bliže widział, a...
2: Dziedoko, ja widzu jenoś jeszcze šo. Rożojte.
1: Dokelż widzisz flamingi, cele blisko, a te są rożojte.
2: Čeho lada to?
1: Dokelż zeživia są od algou a małych raków, w kotrze się červená barbizna. Baby flamingi są spoczatnie šire, hakle počasu dostanu rożojtu barbu.
2: Od zrania? Rianu barbu dostać? Tohle je si příroda, než to šikmo nevumyslíva. Snač, ja to tež raz pospytam. Kus kružajte všako, nikomu neškodí, he? A to by so mi ľubivo.
1: A hižo, so náš Filomelos dále přes svoj dalokovit zvěrencu rozladuje.
2: No što na tu takú frasu činie?
1: Na, na, na.
2: Na, na, na, na, na, na, na. O, prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmírně vůlkým kýrkovým myškom. 10 litrů vody má v ním rum.
2: Bo, tohle je celé emo. O, to by se mi tež lovivo. Potom mě byl stajně za nekajký vůžu pytač dobiav.
1: A nitko měří Filomelo svůj dalokovit na dromedára.
2: O, tun má či hop. Ej, neči taký kšivý krivet. To nie jest trochę.
1: Filomeloso, tutun hop je ważny. Tam może dromedary wiele tuka składować, jako energijową rezerwę. A tak może długo bez żratwy wutrać.
2: Aha, a ty maja tak rzec swój piknikowy korbik przed co nakrybieć ze sobą? O, to by sobie też lubiło. Cool, una makanka przyrody.
1: Debi pak so dženca vele vieco na tutych zvieriatach ľubia.
2: No takojš te pad. Ale...
1: Što ale?
2: No haj, one sú šitke fecich. A mi by so tež ľubivo, když bychu ľudžo na mne ládať šišli. Ale te zvieriata maja šitke pred svojim nosom. Pod, toto je kajš také jastvo.
1: Haj, tak to zvieriencu je.
2: Vo, potom sem to lagačo nenapadna drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: O, to pak se te rejne rek.
2: Tam neči rande ptáčk. Kum to kúda.

0: na pół siedmich je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
0: Dobranie. Bywsza dyrektorka Budyskiego Serbskiego Gymnazja Reza Szynowa je letusza laureatka Myta Zelaria. Kajż Sakske Statne Ministerstwo za Kulturu a Turizm czeraz dzieli, dostanie Budyszanka z 5000 eurami do tierowane myto za swoje pracowania na polu kubwania, przełożowania a publicystyki. Przede wszystkim hodnoci się tak jej wuznamne angażement za dale dawanie serbskiej rzeczy, tak ministerka Barbara Klepszowa. Miasto imię Szynowa sobu dotspiewa, że je konferenca kultusowych ministrów serbszczynu jako runohodny maturitny przedmiot przypoznała. Myto Zelaria sposzcza Sakska kóżdej dwie lecze za wusałowace wukony na polu przyswojenia, nałożowania, kajszczyż posredkowania serbskiej rzeczy. Myto przepodadza 9. septembra Kamienckiej Haninej Cyrkwi. Dreszczansko-Miśnianske biskupstwo chce smochczanske kubwaniszczo Sjatoho Bena hač do kletušeho kunca julija předać. Janek Vočar ma nadrobnosće.
2: Za příčinu rozsuda areál ve Smochčicach předać menuje biskupstvo financne čeže. Kaj z Drežďan dále rika, zavinuje kubwaniščo kujžde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodarstce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pyta tuž za novým nošarjam, kotrež dom ve najlepšim páže jako kubwaniščo dále vesť.

0: So da minči no, bo na posedmiše.
1: W. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Po studiji z leta 2017 znajemy hakle niedźe 10% wszych zwierjatów a rostlinów na zimi. Przyjusze mietoskiere wuzacze zosoraz noa wilka drużina cycaków odkryje. Tak jest o zajszłych 5-70 letach jenoż 5 nowych łopiczych drużinów opisało, a najnowsza z tutych je likweli, kotraż bydli tropiskim lesu centralnej Afryce. Lieca leczu su sledżorjo a sledżorki łopicu fachowym nastawku przedstajili, potem zosuju w zajszłych letach Demokratiskiej Republice Kongo łopki dżbuali. Je to čorna kosmata łopica z oranžojtej hubu. Ona je nešto večja ač kočka, ma dołu łopuš a bydli w małych skupinach na wysokich štomach. Zeživi so drevo tłopinu, płodu a zornjatku, a rady wódce woła a brunči, zo by so ze svojimi rowenkami dorozumiła. Wiedomostne mjeno nowej łopičej družiny je Colobus congovensis. Likweli namjetuja sledžorki a sledžorjo jako poušitkovne pomjenovanje. Tute su od domorodnych zonili, kotrež bliskošti nowej družiny bydla. Tola samo či vonu spôršivu łopicu ledma znaja a jenož zredka vidža. 2008 nasta prvni obraz tutej łopicy, potom pak ju na 10 let jace nichtu nie ulada. Od 2018 su fachoče romadže s domorodnymi potom zamierne za nie pytali, zo bychu ju łopki dżbowali a przepytowali. Při tym so wukopa, zo jedna so wo prawdźe wo samostatnu družinu, kotraž bydli niedźe 1200 km od najbližšeje přiuznej družiny zdalena. Před 5 milionami let stej so obě družinje dželivoj. Sledžorki a sledžorjo namjetuja, zo miła so družina bezposredne jako vorožena zastopňovač. Bydli dže jenož na 1700 kvadratnych kilometrach. S tym je areál šunčvak menší hač budeský okres. A dokova vokovo so čvoekojo dále a bole vúbše strevaja a vopicam s tym živenský rumberu. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likveli, nedom zaso zubi.
1: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
0: Zajmałostki z nosy przeco. Mierczyn węg, tyś sztwot, gdzie sać po napu. Sedmich, dobre ranie z Jadwigu Markec.

0: słyšie. Bože dom, abo zahe dom, zano ra, zahe dom, a nie może se i wusnić. No a tu może też nimo toho słuchać sapski rozwóz, to jest celi jasne, a to też oryginalny kajśnitko, cybilki nasy dom na przykład, abo se na wuszy stajić też stawizniczku, tak mienowane słuchory, kotryż w sapskim rozwózu też prawidło nie poskiczamy, a narawamy, a natoczimy wam, sprzyhotujemy jedna tajka aktualna Alna Rika Olja a je stawizna. A tutaj jedna wo holčce, kiž drbješe ze smačerju ze svojne čeknič ve Łužice, namaka tej hospodu a pomoc a Olja tež přečelku. No a ja samo so vie, tež to išto drdom deskih doživjenju doživi.
1: Ale les je vopravdže k konci. To je bano. Barik je nas do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, so maš nutsko ne kompas?
3: Vem jenoj, što je to pravi puč. A zo je tu bano, to zbi nič ne možu. Nesem tu išče, ženje bil.
2: Ja tež nic. Ladajče, tam ne pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdžirati cichu, a rozbitymi woknami.
2: Stodre je so tu stało. To wupada, kajś zniczy na mini wieska. Bójcie, bądźmy nuc.
0: Barik, Olja, Alinka. No to możecie sobie przedstawić, co są to wosybite dożywienia. Na poskajcie sobie słuchoru Olja a je stawizna w internecie, na naszej internetowej stronie, albo też w app MDR Serbia, albo też w audiotece ARD Sounds. A wiezo możecie sobie tu cały pask też na szmuchatko albo na laptop zczanić, a cele po potrzebie potem poskać. Cywilki nasy dom, dobre ranie wam.

Zimičine Pozbliki nasydom. Dojedźće sej do Muzeja Zapadnije Łužicy, to dobiće sej do Kamjenca, dojedź, zmiće sej waše dźěći sobu a dožiwće tam bronzovu dobu. Do bronzoweje dźěwarnje z čemenujce tam tež prošenje i tam chceća. Fachoće z vami formu zhotowić, a ju potom tež z metalom wuki dać, tak moža sej dźěći, abo tež do roščiny jedišće putla, pěršće nadźěwać, abo druhu rynku, abo tež kvok, a to od dźenca po budnju dwiemaj hač do napobudnja na po štyrjoch. To was to nadzieja prosejúce na kolesowansku turu pod hesłom Serbskie impresje. Tam chcecie wam zromadnie 12 kilometrów przewinąć przez Maliszece, Brezynku, Klucz a Strożu kolesować. Start je po budniu Styrioch przy cyrkwi we Maliszecach, a jeli macie tam lóż, ta lubość, sobu czynć potom przyzywcze sopolarycznego motivatora Luciana Kaulfürsta. Hej se film pod hołym niebiom w obladacz. To możecie dalej w czarnym komcu, tam reka menucejucy film Szitko Pone Monstro. Zastup je po budniu cioch, a potem zaswieczy so maszynka k napu sztyrioch. A gdyż tam hiżos cze w czarnym komcu, tam zmicze się znano też flyer sobu, kiż tam uleży za kunst styczenia menucy niedzielu. Je tam dzień przyrody, kiż we krawatowym wynie swiecza od jednaczycha do na wieczora pieczeć. To budże paradisa lubowario a przeczelu przyrody ze sprzednoszkami, dożywieniami, a wiezo też dziewaniczkami.

Gran Canaria, Ziemienczyny, dosyte mi się dobranie. Wszystkim tym, kisz hizo nitko. Sawski rozwoz poskaja, szojenacz przez antenu, albo przez livestream. Witajcie k nam.

Posledem ješ je, nic zvrhu mi čipni byli, ale rynieš jako to je, gdyż tu a tam tyž do WhatsApp statusa poladaš, to se naraz hiše při Baltijskim morju a při přichodnym šnipnyniu ve Alpach vysoko na nekakej horie a při dalším šnipnyniu snano tyž hižo za sobe v Votach a tam čoumikuješ. No haj, to se spěšný raz tu, tam, jo. A to je tyž taj gdolove začuče, gdyż nas sobu zače a smimy tam sobu poladać. Sanochcy, czy też nam wasze dołolowe futa swać, to możecie rad lubię szczynić. To za naszą FMDR Serbia przez czetową funkcję, co to najlepiej chodzi, tam możecie też futa przypowiesnić 12 minut. No, posiedzimy.

0: Před tydźenjom maj so jišće w ludnosći Horca wo postupowanju politikarja Jensa Spana diskutowaše giž pjesi w Americe sun wo swójskim dźěsću zwopradźić dał, a to ze spomocu žone, kotraž swój život tak rěc wuprošći a dźěćo pohodzi. Bognu Korinku pak w tutym zwisku cele hinaše mysli zabirachu.
1: A je winuju so dźensa runoprawosći žonu w našim kraju. Tak wulkotna Němska to docła nie, kaj so rady politisce wupira. Nic jenž so postaja w parlamentše přeco jišće většina muži, što žonam tude hegen tyje a što nic. Nie, su to tež zakonje, kiž mam za mjestem vjace hač přestarjene. Wieso je jara nekane, so wopsti prawo na mistno w žwobiku a pistowarni, a so mili žonu runje tylko zasłużić, kajž mužojo. Rejane to sun, dołożnie sum zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźmić. W Niemskiej smiecia drie mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, Niemsce ajcelen spende. W drugich europskich krajach je to dowolene, tam em pošim zdaču runoprawosć kutniša wukwaduja hač tu w Niemskiej. W Českej, Danskej, Nižozemskej, Španiskej na przykład smieća so jekowe bańki anonymnie darić, haj samo w Polskej tam wieso pod krutymi wumieninimi. A por w Niemskej, gdzie si dzieci tak jara przeja, one są nuczene pak swoje przecie spuścić, pak si we wukraju pomaćtać. Najwoblubowanisze kraje są Česka, Španiska a Portugalska. Płacić dobyś w susodnym kraju wokoło 5000 euro za darynie a wopwodzinie. Nie jest skończne na czasu jole runoprawość przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobie zaprzyjeć. Nie mam zaprawy, że jenice wubrani ludzie po takim czystosti, muszniu a dobrymi stykami si swoje słybne przecia spełnić smiedza, a druzy tak długo do miesaczka ladaja. Napuskają si moraliske prydwanczka wubranych politikariów.

Ja, kruće z to ukađam, zosće jako smirny słucha, smirna słucha, kada iż čera našemu wusywaniu zčihovali, a to zće tiž popuču byli sobu do zawoda tu we mieste, a do firmy VD Ledermann GmbH, kotrež produkuje mjenuce pisaki za Edding, to su zveča tute toste pisaki, z kotrymi iż možeš na nimalejszych powierchach tiž nieżto napisać abo molować, aż to iż potom tiž prič nemora so. Tiž serptam dźěła a je reporter Rebenej Šoče fabriku pokazał a je tež jednotlivé dźěłowe procesy rozkład a zčeli nětko tež čipny jelisće tla zapasli. Potom poladajče raz na našu app MDR Serbia. Tam sme vam zajímavé wusywanie jeszcze raz spřihotovali tež na našej internetowej stronie z artiklemi a fotami a videmi. Nimo toho namakače tam tež odkaz za dalšu epizodu. Tam je Beno Šota był popuču jako serbski rozvoz popuču we zawodach, we wudworju, we redženskej připravie za wopvočki, a tež přichodne tydžin so poda Beno Šota napuč, a tak wiele možu hižo ric, to je tema kuchnia.

0: su menje lenijowych busow po puću. Kaž zdźěli čera krajnoradny zarjad Budyšinje, wotpadnu hač do kónca lěta jězby wjace hač 40 linijow w prózdninach a na kóncach tydźenjow. Nimo zwiskow mjez Drježdźanami a Połčnicu, kaž tež Kamjencom a Kinzbokom, su wjacore zwiski do serbskich sow potrjechene. Mjez druhim hodźi Baćon, Kamjenc, Chróšćice, Ralbice a Wojerecy, Ptačice, Zabrot. Nadrobnje wo tym informuje Wokrjes na swoich internetnych stronach. Wokrjes busowe linie Šmórnje zo mó přilubjenu přirážku 500 000 euro za zachowanje porodowej stacije Kamjenskej koruny Svjatoho Jana płacić. To běchu powěsće, kotrež namakaće tež na našej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas wočakuje słoneczny dzień, jenoż z niekotrymi mroczokami skieren na wieczór, wostanie sucho, a to przy horcych temperaturach 35 do 38 stopni nas wočakuje, to jest dobom najhorcyjszy dzień tydzień, jakaż meteorologowie wieszcza. Tyżuce wostanie najpierw do przeczenia, potem pak przyczanu od popołudnia sem skiery mroczele, tyż wiele nas wočakuje, a tyż silniejsze niewiedra a rimania. Wostanie dalej czopwo przy 35 stopniach. Sobotu, potem so dalej, rima a wyska, niedzielu, so mi wiedro trochu zmieruje, żywesle prostupa na 30 stopniu.
2: Na droga so niczo nie stała, znamieńcza nic tu we naszej wokolinie. Dobru jezbu do rania.
1: Serbski rozwóz.
2: A jeli macie za nas dalsze informacje, znam też dowolowy obraz, ja bytla w obraz, pod niekajkoho wielkoho lodu słowa. Za naju ze skatku. Dobry.

A to je wosebitosć wizolicznego czasu. Co mu szo możne wonka czyni, co inacz ze z dziećmi, sopanca, czabo potem z przeczelemi. Wonka na zarodzie sejdzieć, hać do nocy, no i kopańcu nie trzeba, czy ja zaladać, to jest wszystko dawno i żo nimo. Ale lepe pak je też, gdyż tam możesz w omierze sejdzieć w nocnej, bo wieczornej ciszynie, sejdzieć niszto dobrego, swodnego poprzeć, co inacz kiedzi, albo też piczu, albo sopodać ze z przeczelemi też na koncerty pod hołym niebiom, też kinowe przedstajenia są też wosebitostka. Kulturna zaroda tu iż iżo wiacore lieta też tu we Budyżynie, potom wabi ze szelakorymi facetami, bohaty program przez klasiku, przez pop, przez jazz, a to sobie zo ludziom lubi. Aż tu iż so też za drugie poskitki tam hori, nic jenoż za serbskie zajmuje, sumienu cytutun sobotu też wosebie na program witani du. Hübner, was tam wotschakuje dwaj mużej, cello a klavier a spiu, to budże wasze hesło a wasze wieselo do licznego, licznije nocy. Wosomienczyno pona po 8.

Justin Bieber uspił też na zakończacym przedstawieniu WM. To są so niektóre szkoły też dziwali, że cydy cicho tam na wulkim rajniszczu z gitarą rajeszy. Ale potom jest to Shakira za so, bo o co tu tam delikatyczna trawniku postarała, hucz mnie znajmniejsza. We muzeju Zapadna Łużica, to jedzenca dzień za dzieci, oni są tam do brązowej dziewanie proszeni, chcecie tam formu zhotowić, możecie tam też ze swaszmi dziećmi potom formu ze smetalą wuleć, pierścinci nadziewać, rynku albo kwok. Wot dwiemajcie tam nos, po takim pucze tam rad lubię z dybką. Towarstwo Nadzija, prosujący na kolesowansku turu pod hesłem Serbskie Impresje, chcecie z wami zromadnie 12 km se dojeć przez Maleszece, Brezynku, Klukša, Strożu, a potem za Sorocho. Start je po południu 4 przy cyrkwi we Maleszecach. A przyzywić możecie so pola rzecznego motivatora Luciana Kaulfersta. Se film obladać pod hołem niebiom, to je możno we czornym gumcu, jutce po południu, film ryka wszystko płynie Monstru. Cioch je tam iżo zastup, a potom możecie so w omiery zesedać na pusztyrioch, potom tam zabierzi maszyna, kiż transportuje paski filmu. Nie, ja do twojego macza pączy, tak jak soczyni, nie, se nie myslu. Ojej, to są zastaska unie. A dzień przyrody swiecza niedzielu we Krabatowym Mynie, od 1.30 do na wieczora 5.00. To możecie sobie przedstawić, że będzie to paradis zalubowariu a przeczelu przyrody ze sprzednoszkami, dożywieniami a dziewalniczkami, a tam zczytisz na osobitych poczuwaniach. Po puczu. Dwie mięczynie do cybielki na łosach.

Jorka, soja, synejo, manako, Santa Maria de Cami, šo to můžeš si rád lubě obladać. A k tomu hudźbu słuchać tež přes livestream. Hanka Rejce naspěła. Tomasz Cysz, Liżycz we Żytniszczu. A to je Veronika Zahodnikowa, Wierczmie. Jeszcze małki słok, majorce, Majorka, krasna kupa, je wiatza, hacz jenoś, Balaman a Schinkenstraße. Sedam inczynu połosymyś.

0: Wčera kolegina, z kotrež sem w Lipsku wjerčała přijedźo ze Magdeburga praj, o ja dobiju si najprej raz swoju słuchokniju hasnyć, šako je popuču była, a je si wszelaki roman naposkała. No haj, a kotry słuchokni albo słuchory możemy my jako samski rozwoz wam poskyčić minucy. Tojšto słuchoru, gdyż macie lušta lubosć na to, gdyż się popuču. Na przykład najnowsza ryka Olja, a je stawizna. Je to stawizna w Holčce, kiž dobješe ze smačarijo ze svojne čeknič ve Vužice namakati hospodu a pomoc a Olja samo přečelku linku. No haj, a zromadnje s barikom podate se Holce na drdondi do lesa.
1: Ale les je vopravdje ke konci. To je bano. Barik je nas do bana dojet.
2: Bariko? Ne se praju, so maš nutsko ne kompas?
3: Vem jenoj, što je to pravi puč. A zo je tu bano, to zminić ne možu. Nisem tu išće, ženje bil.
2: Ja tež nic. Ladajče, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdžirati cichu a rozbitymi voknami.
2: Štodre je so tu stało. To wupada, kajś zniczy na mini wieska. Bójcie, bądźmy nuc.
0: Olja a je stawizna na naszej internetowej stronie w app MDR Serbia, albo też w audiotece ARD Sounds, niż to nauszy w brosnińskim czasie.

Přejemy zbožo jubilari, kiž rěka Jan Malink a swěći dźensa sydom dźesaćiny. Tak čítam z narodninského postrova. Lube nano, přichodny nano a džedo. Z cewieje wutroby přijemy tebi k twoim dżensnišim sydom dżesatym narodninam Bože žonowanie. Krutu stowotu, wieselo z twoimi dwanačnučkami a dale dost čmocou za skutkowanie na dobro serbstwa. To przyjaci Marko z Azju, Madlenka z Tomaszom, Lubina z Robertom, Jadwiga ze Stefanom a cywa Bobria Swojbna a też Bobria Nuczku. Tuż wiele zboża, Jani Malinki, ksydom dżesatym narodninam.

0: dołho bez žratwy wutrać.
1: Aha, te maja tak rec swój piknikowy korbik przeco na krybiecie sobu. To by sobie też lubiło. Cool, una makanka przyrody.
0: Debi pak so dżęca wele wie, co na tutych zwierzętach lubia.
1: No tak kojście pad. Ale...
0: Što ale?
1: No haj, one są wszystkie fecich. A mi by so też lubiło, gdyż bychu ludzio na mnie lada przyszli. Ale te zwierzęta mają wszystkie przed swoim nosom. Pod to ta jakaś... Jakaś takie jastwo.
0: Haj, tak to zwierzęcu je.
1: Bo, potom sem to lagaczo nienapadna drozna, ale za to pak swobodny ptaczk.
0: O, to pak se te renerek.
1: Tam leci randy ptaczk. Kum to kula, la la la la.

0: Kalču. Kalš zdźěli čera krajnoradny zarjad Budyšinje, wotpadnu hač do kónca lěta jězby wjace hač 40 linijow w prózdninach a na kóncach tydźenju. Nimo zwiskow mjez Drježdźanami a Połčnicu, kaž tež Kamjencom a Kinsbokom, su jacore zwiski do serbskich sow potrjechene. Mjez druhim hodźi Baćon, Kamjenc, Chróšćice, Ralbice a Wojerecy, Ptačice, Zabrot. Nadrobnje wo tym informuje wokres na swoich internetnich stronach. Wokres busowe linie Šmórnje zomu přilubjenu přirážku 500 000 euro za zakowanje porodowej stacije Kamjenskej koruny Svjatoho Jana Pvačić. To bych u powieszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas oczekuje słoneczny dzień, hakle po południu zmiemy jednotliwe mroczele, sucho wostanie, a to przy woprodzie enormnie chodzych 5-30 do 8-30 stopniach. Jutce wostanie najpierw raz przeczelnie, od po południa sem, pak oczekuje nas potem świele, też niewiedra a rimania nas oczekuje. Postane dale dużno przy 5-30 stopniach. Tyż sobotu zmiemy dale silne niewiedra. Niedzielu so wiedro trochu zmieruje. Postane przyjrzym przy 30 stopniach.
2: Kiedźbu a 4 z zdrzeża na smier zolac mi z ohonom a porchowom. Tam je so niezbożo stało. Kiedźbu tam, gdyż dobicze tam jeszcze nimo, zawieszczyny tam jeszcze nie.
1: Serbski rozwóz.
2: 4 mięczyny po napoczywiecześ.
3: Thank you.

0: Sodomenčeno po na pół dziewięćdziesiąt je czas za naszą rubriku www, wieda, wumiostwo a wiedomoście. No haj, a sztora je nitko Mirčin Wenk wuslidził.
1: www, wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: Po studiji z leta 2011 znajemy hakle niedzie 10% wszystkich zwierzętów a roślin na Zemi. Przyjrzymy się to skierę w uzacie, że coraz nowa wielka drużyna cycaków odkryje. Tak jest o zajszłych 570 latach jenoż 5 nowych łopiczych drużyn opisało, a najnowsza z tutych je likweli, kotraż bydli tropijskim lesu centralnej Afryce. Leca leczu su sledżorjo a sledżorki w opicu farowym nastawku przedstajili, potem zosuju w zajszłych letach Demokratiskiej Republice Kongo łopkić buali. Je to czorna kosmata łopica z oranżojtej hubu. Ona je nieszto wiecza a czkoczka, ma dołu łopuś a bydli w małych skupinach na wysokich sztomach. Zeżywi so drew od łopienu, płodu a zorniatku, a rady wódce woła a brunci, zo by so ze swoimi rowienkami dorozumiła. Wiedomostne mieno nowej łopiczej drużyny je Kolobus kongowensis. Likweli namietuja sledżorki a sledżorjo jako pouszitkowne pomienowanie. Tute su od domorodnych zonili, kotrež bliskości nowej drużyny bydla. Tola samoči wonu spłošivu łopicu ledma znaja a jenož zredka widza. 2008 nasta prini obraz tutej łopicy. Potom pak ju na 10 let jace nichtu nie ulada. Bo 2018 su fachoče romadže z domorodnymi potom zamierne za nie pytali, zobychu ju łopkić boali a przepytowali. Przy tym so wukopa zo jedna so woprawdzie wo samostatnu drużinu, kotraż bydli niedzie 1200 kilometrów od najbliższej przyuznej drużyny zdalena. Przed 5 milionami lat stej so w obie drużynie dzieliwoj. Sledżorki a sledżorjo namietuja, zo miła so drużyna bezpośrednie jako worożena zastopniować. Bydli dzie jenoś na 1700 kwadratnych kilometrach. Z tym je areal szunczwak mniejszy hać budyski okres. A dokoła wokoło so człowiekojo dale a bole uprzestrywaja, a wopicam z tym żywiński rumbieru. Rozy tuż strach, zo so runie hakle odkryta wopicza drużyna likweli, nydom za so zubi.
1: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
0: Z Mirčinom Wenkom a iżo nadpismo je trochu żartne nową drużynę łopiców odkryli. 10 po napodziewać.

Gdyż to dźensa nie dočiniće si raz do Muzeja Zapadneje w Łužicy, dojeć potom, to činče jeszcze w przychodnych dniach na kóźdze pa tež w prózdninach, szako maja tam tuž to poskitku na internetowej stronie możeće si wszelake poskitki, kiž su tam sprzyhotowane načitać, na jeden môžu vás hižo pokazać. Tam do bronzoweje dźiwarnje môžeće so podać, jeli maja dźiči dźensa lušta lubosć, kiž pola vás su vodomje. Pod popodnja dwiema jesće tam witani z vašej lubej bobriju, tam môžeće z smetala. Tam si nadziewać na przykład pierścienę, albo rynku, albo kwok, po takim je to też poskitk za holce, od dwiemaj do na puszczyrioch. To łastwo nadzieja prosejucy na kolesowansku turu pod hasłom serbskie impresje. To możecie tam 12 km kolesować ze Smaleszec przez Brezynku, Kluksz a Strożu, a potem so zaso nauroczicie, start je po południu sztyrioch w Maleszecach. Przyzywić możecie so pola rěčného motivátora Luciana Kaulfürsta. Si film poladač a obladač pod hujem nebjom v Čornom Komcu na Krabatovém dvorje je to možno, dženca zmeja tam tež film, vodajče juce zmeja tam filmový poskytk, šitko pounje Monstrum, to je tež za popoudniše lepe prajne džičace poskytk od Cioch a potom so film započne na poštyrjoch a štuž so za přírodu hori, to môžeče si tam tež ište raz na dvor zaječ a doječ na kulturne džen, mienujce Dzień przyrody, kiż tam niedzielu swiecza od jednaczych, a dżon na wieczora pieczych. To je paradisa lubowariu, a przeczelu przyrody, a tam z czewitani na najszela korysze przednożki, dożywienia, a też dziewaniczki.

10 minutinu dođe więcej, ja to z nas zala widzu zosće znamięcia z wutrobu saburiowali. To jest taka dobra nalada do dżęcniszego rania, a zcywa też do przychodnego dnia. Serbska uczba szucze, a przeco to ryka też, co może czarat lubię też na naszą internetu stronu raz poladać. Tam mamy wulkuj seb. Spiło z przygotowane też tajke, k kotrej szuczbie chodzi saburiować, co je nechać doma w kuchni wąka na zaro. Ale z szefom na dziele to szodzie. Tam si wubiacze huczbu cyle po waszym swodzie. 10 minut do 9.

0: Čłowjekam dźensa dosć pić, ty hosćo cze, ale proszę nic zabić na wasz domjacy skut doma, tyś na waszego puntija, proszę nic wy najwiecie hosćo cze, po asfalcie z nim chodzić, albo za micku tyś raz trawink woczyń, co może so tam zubić. A tyś na insekty proszę myslić, stajcie wonka małku szkliczku z kamienią nuc, albo z niekakiej hałszku, a potem napięcie tam z wodu, co może insekty womierze tam tyś potom przyziemić na tutym kamienu, a so dosć derie napić. Dobranie przyje serbski rozwoz.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Diana Kambowa z Swinanie.
2: Do domu zastupimy przez durje. Nikot durje są wulke a ciężkie, durje luchke a wuske. Mi są wulke a mocne durje lubia. Szkitaja przed nieluboznymi zadobywariami. A dopominaja narody a bajki z dawnych czasu. Kóżde durje powiedaja swójsku stawiznu. Za koho sowoty wiera, komu wostawa zamkniena. Tež w naszym żywienu namakamy najszelakorysze durje. Kóżde so niewotywria, hać również se to przyjemy. Plany so mineja, sony so niespielnia, a drude dobimy so cyle od swoich sonu rozżonować. Tola runje potom może so nowa możność pokazać. Durje, kotrež do toho scyła znali nesmy. W dowiery do przychoda smiemy wierić. Tež, gdy so durje zaczynia, dże puć za kóždeho z nas dale. Často hakle we wróčoladaniu spoznajemy, so mieješe šitko svoj zmys. Znano so dženca wudani, so vedomie za durjemi rozladovač, kotrež so nam otevrja. A znano możemy też my, sami człowieki durje otevrić z przeczelnym słowom, otevrenie w utrobu albo pomocnej ruku.
0: Dobre, Diana Kabowa ze Swinanie, wynadoku a zamowitości farskiej wikarie w Panczycach Kukowie.

Jo, witajże uczebnie. Feriowy program se zachopio, by mogli gronić. Jo, we feriach smyduce, by dowolu snażteke w Ukraju. Żinca zabieramy se z jadnią rycu, którą już pejedają na całym swieżem. No jo, niekotare luży ju uknu, a pejedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żinca planas we fokusu naszego tematickiego uściwania. Oto przygeżbie miazy narodnego dnia tej rycy 6.20. Julia. Jo, a co mimo tego żyńca plana słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochoćwa, co a? Życzę wam wiele wiasele przy słuchaniu, najlepiej niż w chłodku.

Ferijowy program sam na zachopienku roniła, to weznamienio, aż przyjdu takie zisi na swoje kosty. Luśne czojenie z liszku a kokoszku sme za was upytali. Pen mężesza narysky byś na nowy żyjel serię wo nowej slipiańskiej serskiej mozie, a muzykowe życzenie jadnej przysłucharki, co my tekeż ci doponisz, dajszo se przechwatasz.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio.
1: Žižik Radio.
0: Ojo waš, Žižec Sebastro.
2: Ja, lube Žiži, ojok šio nichten raz jelgin mudre bysz, ale to wam gronim da jo přece jednogo, ako jo mudrejše, teke we kurjeńcu.
3: Kikiriki!
4: Moje jajka są niewice, biewy, tak.
5: Nie naduwaj se tak. Moje jajka są niewice, szeszki, tak.
6: Co se wygiaży ty? Nie wiecie swoje moje jajka. Tak.
4: Kikiriki.
7: Co ga jo?
4: Kikiriki.
7: Jużo sa se skroma, žina.
4: Kikiriki.
6: Uno som jajka z niasła nento, musim wotuchnuć.
4: Gory szotki kikiriki liška žo.
8: To se bojim, Vojk.
6: Pomagaj mi, Vojk.
9: Dobry žin, lube Vojk kokot. Dobry žin, teke v lube šotki kokoše. Glacoge se bojšo. Moja godlja, ja som dušna liška, a cu s vami Janu Pičku volicu váš?
4: My se nie bojme, veto vejme, kto ty si a togo dla se čítame.
7: Tok.
5: Nie bojme se, tok.
7: Sva liška si, tok.
5: Nie si ty voni našu staru mamu zakosnila?
9: Co si ibe ty myslíš? Ja ženy staré mamy nie kusam.
7: Nie?
9: Pojšo dovoj, dušný vůj kokot, nesu vám vašné novinky. Pojšo, zde se dajšo se kumňo, som dušná liška.
5: Je to vilno?
4: To je tak vilno, ako zamogu vás vyletáš, kikriki.
9: Svuchajšo lepi na moju vašnú novinku, také nesu je neustajšo daniš časnika. To je gotová senzácia.
7: Senzácia?
8: Vulicuj.
7: Ach, jak sa mne napneta. Tak.
4: Kikiriki.
6: Ta šliška v ulicu jo mega sežeme na mocen.
9: Svuchajšo, ni mielny mir jo gotovane.
8: Mir.
9: Ja so šeknimi zverje tam jo vodnenta, ni mielny mir a pokoj.
7: Tak.
5: A žitne svaženje?
7: A žitne vumjetovanje?
9: Tak. Kocki vjeci njetrapje maju vjelike přijašestvo s myšami.
7: Co?
9: Vjelki njento s vojcami korte graju, a psy vjeci njeku saju.
4: A liški?
9: Liški?
4: Liška tak žilnje gleda, tak.
6: Ona ma také velike zuby.
5: Ta tak spoži mne po našej moce vase, tak.
9: My liški žicime přijasne rozkranjanje s kurami. Tak ak ne pere drešu.
4: Kikiriki.
9: Co se gronju, došne vujk?
4: Ja som groni kikiriki a nic vece.
9: Och tak, toga jo fajn.
4: Liška.
9: Vuj kokot?
4: A gojnju se svoju flintu?
9: Gojn tvoje so tyke v obzanknu lid, ni mir. A roki svojich flintu so zatkali.
4: Kikiriki.
5: Co tak v oče spivaš, vuj kokot?
7: Co se
5: tak vysoko poro, vuj kokot?
7: Co gotle tak dalokosti gledaš?
9: Dušno, vuj kokot, pojšo dovoj. Sedajšo se kumňo, lube šotki, som dušna liška.
4: Kikiriki.
9: Co tak stojíš a gledaš a spíváš?
4: Vopšauži po polnej droze gojntva pšišo.
9: Gojntva?
4: Veto njamogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psy kak vjasele skakaju.
9: Na zase vyženie vujka šotki, dej mne co vopstaraš.
4: Kikiriki. Tak ti bojasne.
6: Se voj kokot vegri mude, doktor. Smeju ja nentom, dok, s konce vodurnoš.
4: Kikiriki.
2: Ja, tak, nieco miasto máš liška ešte bejazne před búšku ubiegnio. Žecem vám, ľubežiš, južo raz redne ferio vežin.

0: WWW. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Trebamy jano jadnu rěce na svěže a luže nebe, więc museli druge rěce uknuć, je to lepsze na Esperanto, luže ga pejedaju we wiele krajach, kak rěc nastawa. Przy gężbie Międzynarodnego Dnia Esperanto 26. julia słyszysz o ninto uszczywanie ku tej temie, autor Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Hišće rowno opytali slědowaš tekstoju spiwa, jos wam rec zdała znata, ale we to nieśćo megalinic rozmieś, spiwał jos spiwy dre niewiecej uspěšnie planowany rec swieta Esperanto. Přicomž powiedarjo Esperanto registrirowaš niejo takie laške.
1: To je šeško groniš, a je już przecej było šeško groniš, za Esperanto nie dajo ľudlicenju, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto pejdarje žinca takie już nie są dzwonki analognych kubków, ako je to było niega. Możemy jano niekak liczyć po liczbie używarjów Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarje. Na Twitterie na przykład jo słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Po takim możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarjów. To zioło jo szyszko pomienić egzaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projektowy sobożyła się zioła za serskie kubłańskie uwijanie Hesiebus, Mieto Ptaszyński. Umyślił jo sobie Esperanto Gates, Ludwik Leiser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedpołnocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu pelskie jatencas słyszało do rusojskiego mecnarstwa.

W Białostoku su byli žywy Židy, Pelaki, Białoruse, Ruse, Litawarje, Tatary a Němce. Měšanca rěcu kulturu a religiju je obdawała zamenowa wet ranego žižectwa. Mierna situacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etniskimi kubkami a progromy przeciwo Żydom su słyszali do reality.

0: Ludwig Gläser Zamenhof je wetros we wjelerěcni familii. Wenn je umjeł rusojski, pelski a jidiski. W šuli je wet leta 1873 nauknu ešći nimski, francojski, grichiski, łatinski, engelski a hebrejski. Wet žiectwa je cołał we jadnej svetowej šo obšimujucej rěce, kedraž by přinosowała ku dorosmiešu ludu.
1: Som zachopil cołaś w glucnym casu, kterémž zajžo nacionálna gramota a kterémž dajo jano jadnu riec a jaden kraj, ako s pownym pšałom słuša šeknem jeje piedarjam a obydlarjam, w kterémž luže zachopiju jaden drugiego rozmiš a w njogo

0: Zamenhof jo studirował w Moskwie, Warszawie a Wienie, a jo ordował wecny Gates. Lic rownoż jo z tym powołaniem zasłużył za chleb, jo przecie zase dożywił fazę wielkiej nuzy. Jeśli w Moskwie jo przyszedł do kontakta z zionistyckimi ideami. Równocześnie jo już żyłał na swoim rycnym unamakaniu. W 1807 a 1810 je unamakanie Megali Gronisch uglidało światło świata. W formie broszury zjano z 40 bokami. W niej jo sformulirował ci zasadne idee swojej wizji.
1: Rec musi być wielgin Laška, takaż kuśte Gronimera z mężoju z Laška nauknusz. Kužde, ako jo to rec nauknu, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugimi narodnosťami, negledajúce na to, kak daleko se rec připeznáva na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živoric.
0: Vezjeviš jo se megao ten manifest Esperanto janos financielneju pomecu ženskeje zamenhova knini Klara Zilbernik, žovki fabrikanta z litavskego Kaunas. Dokulaš jo se zamenhov bejao reakcije svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażijucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Ešte do prednej svetovej vejne sú nastali krajné zviesky na šikných kontinentách. Vierašk Jorec doživila v živiš na 620 letách, nežli jo se zvigajúci nacionalizm v Európie uvyše zase znicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni aż jose riecne zgromadzieństwo Esperanto przecej więcej rozszerjało, a jozinca zastupione we uszej 120 krajach całego świata.

0: Ako gole som měl nevšedne hobby. Zbieral som měščanske plany nimskich a pelskich miest. Jo, a ako raz som z mamu był w pelskim obchodzie, a som widział plan miasta Białystok, kšiel som ten plan na kóždy pat měš. Na prednym boku jo stojało Białystok, plan miasta, štatplan, city map, urboplanu. Jo, a te prjedne či riece, pelski, nimski, engelski, som se viec poznal, ale tu stvrtu riec, urboplano, nie som mógł net přirietovať. A citał som pente legendy planie tej riece, na przykład benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to vím žinca, janor je v znamenio tankovňa funkcionirujúca celý žeň. Jo, a ta riece som je veľmi spodobala. A przeżał som se starkego, ktorej riec by to mógła być, to kule štynio přece všechno wierzył. Jo, a starki mi jano gronił, urboplano, Białystok, a to jo zawieszcze Esperanto. Jo, a pen som cytał w mojom leksikonie w Białystoku a Esperancie, no a Białystok jo narodne miesto Ludwika Zamenhofa, inicjatora Esperanta. Jo, a ten dzień som se na kóždy pat rozsużył Esperanto uknuć. Měl som ten zas žase šliet. Ale toho ešte jo trało až do lieša 2004, ako som šulju dokoncil a som mjaze šulju a studiumom novú zabieru pytal. A pen som se te knigły kúpil Esperanto vod für vod. Jo, a som tu riec biego per mjasecov nauknul.
1: To použil mi to Ptašinski ve svejom prednem kontakte s Esperanto. Riec jo pen jogo živine pregovala.
0: Czasu mojego priednego studiuma som zahopił jeździć na Esperanto zmakania, a tam su byli przecej takie metodiske seminary, a takie oficjalne riecne przespytowania w zgromadnym europskim referencnym ramiku za riecy. A na janom z tych zmakania som poznał profesorku z Uniwersyty w Poznaniu, Pelskiej, kiedyś tam uczuję interlingwistiku, esperantologię, a esperantodidaktiku. Jo, a tak som se spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby bordoval esperanto ceptary. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojego živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mego žinca žívaš ako ceptar, nic jano ceptar esperanta, ale také ceptar slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šulách nímskej, a také u kraju. V Londonie napríklad mám každý trimester kúpku studentu, kenž už o derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

Esperanto jo žinca snaž njewjecej znata planowana rěc. Njejo pak dawno ta jadnčka. Přemyslowali we tom a opytali suto južo we 18. stolešju. A južo we ranego 19. stolešja z takim išći do Zamenhofa su dokumentirowane predne seriózne přikłady. Žince gledamy na gnujucu, ale zrazom teke musiecu liścinu inicjatywą. Pedla nowych unamakaniów su miasnimi teke warianty, a dalej uwisia Esperanto. Zajmawe ze serskeje perspektywy su słoańskie planowane riecy. 2001 su wezjawili swietowu pomecnu riec Slovio. Wenadej zmeżniść powiedariam słoańskich riecu lepszu komunikację. Projekt jopak był konfrontirowany z uchytowaniem, aż zastupują radikalne słoańsko-nacjonalistyczne pozycje. Wen nie jose mego przesadzić. Takie miazy słowiańska rzecz międzysłowiański, co welaszczyć komunikację miazy powiedariami wszakich słowiańskich rzeczów. Gramatyka rzeczy Slovio bazirują do dalokiej miery na rzeczy Esperanto. To miazy słowiańskie ma drugą strategię. Ako naturalistyczna rzecz nie ma żadne kumsztne elementy. Wena bazirują jano na etnosłoweńskich rycach, przytom ma to starocerkwińsko-słoweńskie wesebną pozycję. Obie rycy używa tej równo tak łatyński, jako tege kyrilijski alfabet.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski a gramatiski mieszańca germaniskich, słowiańskich a romaniskich rytów. Tam dają wiecy, kiedy są ścieżki za Słowianą, na przykład ten artykuł la, ako takie wiecy, kiedy są ścieżki za Niemcą, na przykład refleksywny posesiv. Serbski jo to swej. Takie nieco nie dają niemieszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład Wen cyta swoje knigły. Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś wen cyta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za Nimcą a Słowianą.
1: Kroni mnie to ptaszyński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dają jano 16 gramatyckich przawidłą. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom jo domo, elektryska jo tramo, albo piwo jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dają jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, ty jo estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każdy słowo.

0: se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laže přecej na předslednej złožce. Krótka udzba.
1: Na przykład ja som Meto, Esperanto jo mi estas Marteno, możemy takie gronić, mi se groni Meto, to bużo Esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim Hrzebuzu, by było mi lodzas en Hrzebuz, a żo bydlis ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czuwi parolas la soraban, abo teke jo pejdam Esperanto, mi parolas Esperanton.

0: Mě to ptašinský njeuci v Dolnej Łužycy jano Dolnesarskoriec, ale také Esperanto. V roli Esperanto má jasné měnjenje.
1: Znáte jo, až dajo Serby, kenž so uknuli abo uknu Esperanto, a také wiele Esperanto pejdarjo uknio serščinu, dokuljaž Esperanto pejdarje majo wielgin rady mjenšinowe riecy. A znáte serski Esperanto pejdarjo také Edward Dvornar, ten direktor Instituta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, aż Esperanto ma przychod jako mięczynowa riec, że młody Esperanto pejda dżinca nie widzi przychoda Esperanta jako uniwersalną riec, że nieco, aby se staty w UNO ważili w Esperanto. To przewystajemy engelszczynie. To jest nasz ta największa zmiana w Esperanto gibaniu, aż młodzina widzi w riece Esperanto nosaria wysypneje kultury, a już o nic więcej jako konkurenca engelszczynu. A to jo takie moje mienienie Esperanto jo żiel europejskiej kultury.
0: Wiktor Zakar z Hesiebuza, zorabista, sobuziła się na Uniwersji BTU, gleda na rolu Esperanto radnje wiecej krytyski.
2: Saluton, to jo jadno z dveju słowow, na kotarež se derje dopomnijom. Esperanto jo jadna riec, kotarež som uknul na jadnom crash kursu ve Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Dvornar, a ja se na to derje dopomnijom. Vnjo to vjegin derje ucil. Riec njejo se me tak vjegin spodobava, dokulaž jo me cevi cas dopomnijom na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaž jo bilo Esperanto podobne italske rece, me jo to ugledalo tak, ako bi to bila bleda kopija italske rece. Se vije so bili teke rece z germanijskih a slovjanskih recov, ale ta italsčina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaž vem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jaden fakt, jadnu cinitošć, gaš luš. Pejeda svoju maminu rec na takem legve za Esperanto, pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikrat dopomnijom se derje až gaš jaden luš, pohada z italske, a pejeda italski, a nic Esperanto, v tom legve, pen se jomu groni krokodilo. To jo se ve, svegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jadno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opleva pičku vece Esperanto, ale nja mogu se dopomnjaš na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až Esperanto ne osnaš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jadna rec tak podobna drugej, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošč. Abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidłami.

0: 26. julija na dniu Esperanto swieše na całej zemskej kuli wezjawjenje knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pomienionych unua libro predne knigy. Około tego datuma wedmijo se uši tego kuždy lieto veci dnjowny Esperanto Svietowy Kongres. Ku 111. letnikoju zmakaju se lietosa ved 1. do 8. augusta v Gracu v Austrijskej. Njegledajuce na vjereseru kritiku a pebrahujuce připeznaše, obstaje Esperanto dali až do žincašnego. A na com svieši dej byš 2000 do 5000 maminorecnych tej rece. W nimskich zastojnstwach, kazniach albo szulach nie eksistirujo żadne oficjalne pszało na nałożowanie Esperanto. Na jednotliwych nimskich uniwersytach pebituju Esperanto w ramiku rycnych kursów albo lingoistyckich projektów. Cało inaksza jozińca sytuacja w Pelskiej. Powiedział Mieto Ptaszyński.
1: Jo, Żinca ma Esperanto przede wszystkim kulturny, a historyczny uznam. Pelskiej na przykład jo Esperanto jako kulturne derstwo UNESCO przypoznate, ale Esperanto ma takie całopraktyczny uznam, na przykład jako komunikacyjski sredek między partnerskimi miastami. Tak dają nimskiej oficjalne Esperanto miasto, Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz, a korespondencja między Herzbergom a jego polskim partnerskim miastem Góra se wytmiewa cało w Esperanto. W Wóżycy wytmiewają se wytargi zmakania esperantyskiej młodziny, na przykład w Berkowach. Tam se pen zmakają tej takie Esperanto dolnoserszczyna, dokoliaż wiele esperantistów rady uknio nowe riece, a przede wszystkim mniejsze nowe riece jako dolnoserszczynu.

0: Z tymi zukami kupki Esperanto Desperado z mesta Kopenhagen w Dańskej zakońcył se nasz uściwanie przy gęźbie Międzynarodnego Dnia Esperanto. Spiwa, ako z czo słyszeli w uściwaniu, su spiwali te kawerice Esperanto. W swoich pomierach k Esperanto stepeje dawe Mito Ptasiński a Wiktor Zakar. Autor a pejedar uściwania jo był Sebastian Likowski-Winkler.
1: RBB. Wasza muzyka w serskim programie.
0: Jo, ako što słyšali, slidujo naš servis, grajome vaše žicone štucki, doponijome ninto, muzikove žicenje jadnije přisuharki, a ta, co se vam sama predstajiš.
2: Mej se groni Marija Grošiška, a ja som ho bila na Dolnoserskom gymnazijume až do 2016. Ja rada spivam všojatno v ketere rietze. V kompaktnom kuzu sme spivali gromaže, mej najljubšu spiju jo bil Peturium Vögeli. A to by rada słyszała.

0: a gaž maša něco na učobje.
1: Wotkłos? Přešenja? Pěšče nam pět 0151 11886 5. RBB Serbski program.
0: Ja, ten tydzień przyobrażamy się żnionym nałogam, w Dolnej Łużyce słyszymy wapanie kokota. Michał Maja, jak się uwierzysz, lecio to typiski serska tradycja, a jopen podobny namakał tak we drugich krajach. O tom ja przed dwiema letoma pisał w rozlaże, w reże przynosku pod tytułem Przyswejżbne a podobne predowniki wapania kokota. Miasę drugim ja namakał zajemny przykład we Peru, Vese Kalion de Hualas, nic pak z kokotom, a teke nic z gusu, ale z drugim ptaszkom. Tam słyszy przy keżbie karnawala noc kondora. Kondoroju przypisuju, ako zwierytoju niebia pozytywne kakości. Na upyśnionych nosankach niasu kondora przez jas, a około niego rejuju przy dujaskiej muzyce. Pytam powiesuju żywego kondora zakšidle na porios miaze drevjanuma svupoma, šekne retarje přerejtuju spez njogo, ktož sperajo živego kondora dovoj, muse z njim pet pažu rejtovaš přec, druge opetaju jogo vetko niš Rubinje, jomu vetko niš Rubinje. Jo, a našo štucku k šnjonem navogam uspivamam ninto juro gira.